0: Trwa zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Polska poderwała swoje samoloty. Był specjalny alert dla mieszkańców. Kolejna grupa rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciła do kraju. Prace naszych artystów polecą w kosmos. Wśród nich jest łodzianka Daria Solar. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polska znów poderwała myśliwce, to w związku z aktywnością rosyjskich samolotów trwa intensywny atak na Ukrainę. Jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, uruchomiliśmy niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Działania te miały charakter prewencyjny. Do mieszkańców dwóch województw, lubelskiego i podkarpackiego, wysłano alert RCB z informacją o zmasowanym ataku powietrznym na zachodnią Ukrainę. A po tym, jak okupant zrzucił na Kijów rakiety, nie żyją 3 osoby, kolejnych 20 jest rannych. W stolicy wybuchły pożary, płoną domy, magazyny i samochody. W ogniu stanął także jeden z obiektów przemysłowych. W kilku dzielnicach cały czas nie ma prądu. W jednym ze schronów przeciwlotniczych uwięzieni zostali ludzie. A my zmieniamy na razie temat. 4 loty LPR-u, w każdym na pokładzie po 3 pacjentów. Kolejni poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wrócili do kraju. Łącznie lotnicze pogotowie ratunkowe przetransportowało na lotnisko w Jasionce 12 osób. Stąd karetkami przewieziono ich do 3 rzeszowskich szpitali.
1: Te osoby w większości przypadków trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna, ale też jest pacjentka, która będzie przetransportowana na oddział chirurgii szczękowej.
0: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Na Węgrzech pozostaną jeszcze poszkodowani, których stan zdrowia na razie nie pozwala na taki transport.
1: Na dzień dzisiejszy w szpitalach pozostaje na terenie Węgier 5 osób, w tym 2 osoby w Egerze, 3 osoby w Miszkolcu. Jedna z tych osób zostanie jeszcze w tym tygodniu wypisana i przetransportowana do Polski.
0: Przypomnijmy, w poniedziałek z Węgier na Podkarpacie wróciło 21 poszkodowanych. 5 osób trafiło wtedy do szpitali, 2 z nich zostały już wypisane. W niedzielę autokar z polskimi pielgrzymami wpadł do rowu na węgierskiej autostradzie M3. Zginęło 12 osób. W nowym roku szkolnym edukacja zdrowotna obowiązkowa. Program obejmie m.in. zdrowie psychiczne, profilaktykę uzależnień, higienę cyfrową i pierwszą pomoc. Nieobowiązkowe pozostaną natomiast zajęcia dotyczące edukacji seksualnej, o czym z Danutą Kozakiewicz, dyrektor podstawówki nr 103 w Warszawie, rozmawiał Krzysztof Płowecki.
2: W nowym roku szkolnym szykuje się dużo zmian, no a w tym też w edukacji zdrowotnej, bo edukacja seksualna nie będzie już obowiązkowa. Jak pani myśli, czy to jest dobra zmiana?
3: Wyłączenie edukacji związanej ze zdrowiem seksualnym daje szansę rodzicom, którzy obawiają się tego tematu, na pozwolenie dziecku zdobycia wiedzy o zdrowiu z pominięciem tego elementu, który budzi wątpliwości.
0: Nie będzie oceny z tego przedmiotu, a jego zaliczenie nie będzie decydowało o promocji do kolejnej klasy czy ukończeniu szkoły.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Łódzka sztuka dostała bilet w kosmos. Lunar Kodeks to niezwykły projekt, który wysyła ludzką twórczość w kosmos, na orbitę Księżyca i jego powierzchnię. Jedną z kolejnych misji ma być Polaris. Na pokładzie lądownika znajdzie się archiwum, m.in. z setkami tysięcy dzieł sztuki, tekstów, nagrań. Wśród wyróżnionych artystów jest łodzianka Daria Solar. 6 jej prac już w kosmosie jest.
5: Strasznie się ucieszyłam, jak usłyszałam, że moje prace są na Księżycu i też jak wylądował Firefly, to jest ten lądownik, który zaniósł moje prace, to tak usiadłam i tak stwierdziłam, że już nikt mi nie zabierze tej pracy, tego Księżyca. Jeżeli jest to takie coś, co zostanie ze mną do końca życia, to jest to piękne przeżycie.
0: Projekt obejmuje ponad 50 tysięcy twórców z całego świata, w tym 13 z Polski.
4: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Ja mam taki projekt, żeby dobrze przeżyć poranek, potem zrobić dobry obiad i potem, żeby było fajnie do kolacji. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
0: I Justyna Bieniek.
6: Justyna też ma jakiś projekt.
0: Kasiu, ale wcześniej kawa.
6: Kawa już jest, także już po 2 łykach od razu czuć, że lepiej na duszy i na ciele. Zapraszamy na poranny program Radia Plus. To rano wstaje.

Waterloo, ja, Pan Antenie Radio Plus, 12 minut po godzinie 6. Imieniny obchodzą dzisiaj Bernard, Eliasz, Hieronim, Krzysztof, Lucjusz, Łucjusz, Maksym, Małgorzata, Maria i Paweł. Wszystkiego najlepszego. A świętują urodziny m.in. Robert Plant, brytyjski wokalista, autor tekstów, członek zespołu Led Zeppelin, a także Cezary Harasimowicz, polski aktor, prozaik, dramaturg, scenarzysta filmowy. Wszystkiego najlepszego. Czas na Ewangelię w Radio Plus, 12 minut po 6, czwartek, 20 dzień sierpnia w kalendarzu.

0: Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie.
1: Ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że Pan Bóg ciągle wysyła do nas jakieś zaproszenie. Ciągle Bóg chce, żebyśmy odpowiedzieli na relacje do Niego, na miłość. Posługuje się różnymi ludźmi, ale też jakimiś konkretnymi zdarzeniami, sytuacjami, okolicznościami, w których wymaga od nas odpowiedzi. Czasami może być tak, że mieszkamy naprzeciw Kościoła, że ktoś mieszka naprzeciw Kościoła i w życiu do tego Kościoła nie zajrzał. Mimo tego, że ma miejsce, w którym może wychwalać Boga. Czasami jest tak, że mogą być nasi bliscy, którzy namawiają nas, żeby spróbować, żeby iść, żeby zobaczyć, żeby doświadczyć Boga. A my możemy być bierni w odpowiedzi na to zaproszenie. Ci, którzy nie odpowiedzą na to zaproszenie, mogą się przy końcu życia zdziwić i zapłakać. Jeśli nie wystarczy modlitwy Kościoła, może być wtedy za późno.

Oj, nie śpi, nie śpi. Czas wstawać. Pora na przebudzenie. 25 minut po godzinie 6. Poranny program Radia Plus, która rano wstaje. Za chwilę The Beatles, Twist and Shout, a potem sprawdzimy prognozę pogody na dzisiaj. Ma być deszczowo, powiem tylko tyle. A jak będzie, sprawdzimy już za chwilę na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Poranny alert RCB odwołany, to kolejny już SMS z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a otrzymali go wcześniej mieszkańcy lubelskiego i podkarpackiego. A to po tym, jak rosyjskie samoloty zaatakowały zachodnią Ukrainę. W tej sytuacji Polska prewencyjnie poderwała swoje myśliwce, o czym informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Podlascy strażacy jadą do Hiszpanii walczyć z pożarami. Na południe Europy zabierają lekki sprzęt, a zajmą się zatrzymywaniem ognia w trudno dostępnym terenie, mówi podlaski komendant Straży Pożarnej Janusz Kontrat.
2: To odpowiednio przeszkoleni, wyselekcjonowani ratownicy do gaszenia pożarów obszarów leśnych, terenów niezurbanizowanych, bardzo trudno dostępnych, gdzie gaszenie za pomocą pojazdów ratowniczo-gaśniczych jest niemożliwe.
1: Strażacy będą walczyć z ogniem w górzystych terenach północno-wschodniej Hiszpanii. Ich misja potrwa do końca sierpnia. To na koniec jeszcze doniesienia brytyjskich i amerykańskich mediów. Harry i jego żona Meghan zostawiają Amerykę i przenoszą się do Wielkiej Brytanii. Książę i księżna Sussexu razem z dziećmi mają opuścić Kalifornię w najbliższych tygodniach, donosi New York Times. Król Karol wie już o tych planach. Przypomnijmy, w lipcu monarcha spotkał się z synem, jego żoną i wnukami. Dzieci zobaczył po raz pierwszy od 4 lat.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, o poranku. Za 26 minut będzie godzina 7. Za chwilę w Radiu Plus Urszula i Malinowy Król, a teraz Pet Shop Boys, Always on My Mind. Przypominam, to czwartek już, 20 dzień sierpnia, jutro piąteczek i znowu weekend.

Urszula i Malinowy Król na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie godzina 7. Roald Sokolski dostał informację z Chin. Przyjeżdżaj pan, popatrz pan, co żeś narobił. Okazuje się, że 27 lat temu przekazał 5000 dolarów chińskiej rolniczce Yin Yunzen, która chciała walczyć z pustynnieniem i chciała posadzić las mango. I co się okazało? Po 27 latach wyrosło 50 tysięcy drzew, co najmniej, tak? Jakoś tak było. Tak, 50 tysięcy drzew. I on pomyślała, że zaprosi tego pana, żeby mu pokazać, że te pieniądze nie poszły na marne, mimo że ten pan myślał sobie wtedy, że to nie jest pomysł, który się pewnie może sprawdzić. A tu się okazało, że się sprawdził aż nadto. Fajna historia, bo to pokazuje, że czasami walczyć o to, w co się wierzy, to po pierwsze, a po drugie warto czasem komuś zaufać, dać pieniądze i w ten sposób trochę naprawić świat, może podratować w ten sposób. W każdym razie piękna historia prosto z Chin. Za 17 minut 7 poranny program Radia Plus, która wstaje za chwilę na naszej antenie. Take That, Back for Good, będzie też The Archies i Sugar Sugar.

0: wieki wieków.
1: 20 sierpnia 1845 roku w Jegołomi pod Krakowem urodził się Adam Chmielowski, brat Albert, zakonnik, malarz, założyciel zgromadzeń zakonnych Albertynów i Albertynek. Tego dnia w roku 1943 podczas ataku na niemiecką strażnicę we wsi Sieczychy koło Wyszkowa zginął Tadeusz Zawadzki Zośka, harcmistrz, podporucznik Armii Krajowej i bohater książki Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec. 20 sierpnia 1153 roku w opactwie Clairvaux we Francji zmarł Bernard, jeden z najbardziej wpływowych ludzi swojej epoki. Do cystersów wstąpił w wieku 22 lat, a wkrótce założył własne opactwo w Clairvaux. W ciągu jego życia wyrosło z niego ponad 100 klasztorów w całej Europie. Doradzał papieżom i królom, głosił kazania wzywające do krucjat, a jego kazania o Pieśni nad Pieśniami i hymny maryjne przyniosły mu tytuł doktora miodopłynnego. Opactwo w Clairvaux zostało niemal całkowicie zniszczone podczas rewolucji francuskiej, ale 20 sierpnia 1830 roku Pius VIII ogłosił Bernarda doktorem kościoła. Dziś święty opat patronuje zakonowi cystersów, Burgundii, Genui, Pelplinowi, a także pszczelarzom.
0: Radio Plus. Wieki wieków. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

serca gwiazd i Halina Frąckowiak w Radiu Plus. Za dwie minuty będzie godzina siódma. Już za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości. Sprawdzimy też prognozę pogody, a po siódmej kolejne przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus.
1: Atakowały drony i rakiety, zmasowane uderzenie na Kijów. Polska poderwała swoje myśliwce. Rząd chce ulżyć klasie średniej i zapowiada zmiany w podatkach. Opowiemy o nich już za chwilę. To ich towarzysz w rozmowie. Na koniec o tym, dlaczego seniorzy korzystają ze sztucznej inteligencji. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Co najmniej 8 osób nie żyje, ponad 30 jest rannych, to po atakach na ukraińską stolicę. Rosjanie uderzyli też w miejscowości w obwodzie kijowskim, a w związku z tymi działaniami także Polska prewencyjnie poderwała swoje myśliwce. Do mieszkańców wschodniej części kraju wysłano specjalne alerty. O szczegółach już teraz Mateusz Chłystun.
2: Tysiące mieszkańców Kijowa minioną noc spędziły na stacjach metra, chroniąc się przed atakami. W mediach społecznościowych krążą filmy z rosyjskich ataków na Kijów. Armia Putina użyła do nich dronów i balistyki. W stolicy eksplozje i zniszczenia odnotowano w trzech dzielnicach: rejonie Sołomiańskim, Światoszyńskim i Darnyckim. To dzielnice pełne wysokich bloków mieszkalnych. Właśnie w jeden z nich uderzyli Rosjanie, niszcząc 8. i 9. piętro. Celem był także szpital. Ogień po eksplozjach objął samochody, garaże i sklep. W związku z rosyjskim atakiem Polska poderwała swoje myśliwce i postawiła w gotowości naziemny system obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego. Te działania, jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, miały charakter typowo prewencyjny. Mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali też jednak alerty w tej sprawie.
1: Alerty odwołano, także operujące na polskim niebie myśliwce wróciły już do bazy. To ma być ulga dla klasy średniej. Rząd zapowiada zmiany w podatkach. Te zakładają podniesienie granicy pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Do tego wprowadzenie 24% stawki PIT zamiast 32% dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. O szczegółach Michał Skolimowski.
3: Na reformie ma skorzystać 3,5 miliona Polaków. Rządowe wyliczenia mówią o zysku do 3600 złotych rocznie. To jednak oznacza wielomiliardowy koszt dla budżetu. Straty mają pokryć wielki biznes i najbogatsi. Premier Donald Tusk zapowiedział wyższy CIT dla gigantów, wyższą daninę solidarnościową od milionerów oraz...
4: Jeśli chodzi o ryczałt, wrócimy do wcześniejszego limitu przychodów, który wynosi 250 tysięcy euro rocznie.
3: Rząd podkreśla, że chce ulżyć klasie średniej. Korzyści będą, ale nie ogromne, komentuje Paweł Kraciński z Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW.
5: No raczej bym nie spodziewał się, że przy tych kosztach życia przyniesie on się istotnie na budżety gospodarstw domowych.
3: Rząd chce, żeby proponowane zmiany weszły w życie od przyszłego roku.
1: Przepisy musi najpierw zaakceptować parlament, a potem prezydent. Grozi mu 12 lat więzienia youtuber Stu z zarzutami za aferę Pandora Gate. Stuart KB odpowie za rozpijanie osób małoletnich i czyny o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia. Śledczy mają potężny materiał dowodowy.
6: 30 ton akt, kilkudziesięciu przesłuchanych świadków, kilkadziesiąt wątków, kilkaset nośników, które były analizowane, zabezpieczonych podczas przesłuchań, dostarczonych do prokuratury przez pokrzywdzonych, przez różnych youtuberów, którzy nagłośnili tą sprawę.
1: Mówił Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury. 34-letni Stu ma brytyjskie i polskie obywatelstwo. W ubiegłym tygodniu po zgodzie londyńskiego sądu przewieziono go do Polski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Seniorzy korzystają ze sztucznej inteligencji, bo czują się samotni, czytamy w raporcie CBOS-u. AI to dla nich towarzysz w rozmowie, a nawet wirtualny terapeuta.
7: Może się to wiązać z postępującą samotnością seniorów i może to im zastępuje jakieś takie relacje, które ciężko im utrzymać w prawdziwym życiu. Może ta sztuczna inteligencja zastępuje im regularny kontakt z kimś lub z czymś.
1: Mówi Zuzanna Czarniecka z Centrum. W Polsce nawet co czwarta osoba powyżej 80 roku życia może odczuwać samotność, podkreśla Paulina Łatacz ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich.
8: To też jest stres, to też są stany depresyjne, lęk. No i to wszystko sprowadza się do tego, że seniorzy mogą po prostu przestać też dbać o siebie i przestać przyjmować leki, odżywiać się też, bo po prostu nie mają dla kogo się starać, to często słyszymy.
1: Według badania ze sztucznej inteligencji regularnie korzysta już co trzeci Polak. A w Radiu Plus pora na prognozę pogody.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Wstać czy nie wstać? Oto jest pytanie. Oczywiście, że wstać jak najbardziej, bo przed nami piękny dzień, czwartek, 20 sierpnia, za chwilę Dusty Springfield, teraz Alphaville w Radiu Plus. Radio Plus. Dzień dobry, Kasia Kozimor, witam, do 9 zapraszam.

Dusty Springfield in Private na antenie Radia Plus, 13 i pół minuty po godzinie 7. Jest okres wakacyjny, więc czekamy na wasze pocztówki z wakacji i wspomnienia takich wakacji, które gdzieś tam głęboko zapadły wam w pamięć. Na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy do zdobycia. Wspaniałe gadżety od Radia Plus, takie wakacyjne. Jest torba plażowa, w torbie mnóstwo niespodzianek, które na wakacje i na wyjazdy na pewno się przydadzą. Zapraszam i zachęcam, by zajrzeć na naszą stronę internetową w wolnej chwili przy śniadaniu, a za chwilę Krzysztof Krawczyk, będzie też Czesny Hawks w Radio Plus.

Cześć, Nihox, the one and only na antenie Radia Plus, 25 minut po godzinie 7. Mam nadzieję, że dzisiaj wszyscy wyspani, bo nowy dzień przed nami, to czwartek 20 sierpnia, a naukowcy mówią, że sen, no to ważna sprawa jest i trzeba pilnować tego, by się wysypiać, żeby przespać te ustawowe przynajmniej 7 godzin, no bo okazuje się, że zresztą tak porównują, że jak telefon nam po 8 godzinach działania się wyładowuje, no to znaczy, że trzeba wymienić baterię, a z człowiekiem to tak nie jest, że się da wymienić baterię, trzeba tę baterię po prostu porządnie naładować. Ace of Base już teraz w Radio Plus Cruel Summer, a za chwilę kolejne wiadomości pogodowe i nie tylko na antenie Radia Plus. Czy parasol dzisiaj będzie potrzebny? No to jest pytanie, na które postaramy się odpowiedzieć.

0: Radio Plus.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Co najmniej 8 osób zginęło, a ponad 30 zostało rannych w nocnych atakach Rosji na Kijów, informuje mer stolicy Witalij Kliczko. W mieście od ponad 8 godzin trwa alarm przeciwlotniczy. Kontynuowana jest akcja ratunkowa, służby cały czas przeszukują zawalone budynki. Siły rosyjskie uderzyły ciężkimi dronami, rakietami balistycznymi i pociskami manewrującymi. Uszkodzone są domy, zakłady, sklepy i magazyny. Już 3 tony śniętych ryb wyłowionych od soboty z kanału Gliwickiego. Powodem jest toksyczna złota alga. Naukowcy uznali ją za bezpośrednią przyczynę katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022. Wojewoda śląski już wcześniej zapowiedział, że w razie konieczności służby są gotowe użyć nadtlenku wodoru, który skutecznie zwalcza złotą algę. Kolejny krok Igi Świątek w stronę obrony tytułu w Cincinnati. Polska tenisistka bez większych problemów pokonała Diane Paris 6-3, 6-3 i awansowała do ćwierćfinału. Była to 9. wygrana Świątek z rzędu. W kolejnym meczu jej rywalką będzie Jelena Rybakina.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, o poranku, za chwilę Savage Garden, Only You. Nie, Savage, Only You będzie w Radiu Plus. A teraz Michael Jackson, Beat It. Kasia Kozimor, witam, dzień dobry, zapraszam do godziny 9, a w tej chwili na zegarze za 26:08.

Poranny program Radia Postaran wstaje. Za 18 minut będzie godzina 8. Za kilkanaście miesięcy, może za rok, no tak gdzieś mniej więcej w maju, do Polski przyjdzie Russell Crowe z koncertem. Ja nie wiedziałem nawet, że on śpiewa. On ma całkiem nieźle prosperujący zespół. Potwierdzone już są koncerty między innymi w Rumunii. No i wszystko wskazuje na to, że wystąpi również w Polsce. Ciekawa jestem, czy będzie to koncert na dużą ilość osób. Czy pójdziemy zobaczyć, jak Russell Crowe, nie wiem, czy on śpiewa w tym zespole. W każdym bądź razie szykuje się niezła impreza. Bardzo ciekawa. Za chwilę Bonnie Tyler na antenie Radia Plus. Oprócz tego pojawi się też Village People YMCA za 18 minut 8. A ja przypominam o pytaniu przed śniadaniem, o naszej akcji z pocztówką. Nostalgiczne lato. Wspominamy, jak to się kiedyś wypoczywało. Może macie jakieś cudowne wspomnienia, którymi chcielibyście się podzielić z nami. To zajrzyjcie na stronę internetową www.radioplus.pl. Tam specjalny formularz zgłoszeniowy. Zestawy gadżetów wakacyjnych czekają i czekamy również na wasze zdjęcia z wakacji, tych na przykład, które miały miejsce teraz, w tym sezonie, a może jakieś macie wspominkowe, fajne zdjęcia, które mogłyby wyglądać trochę jak pocztówka. Wyślijcie nam do nas, chętnie obejrzymy, chętnie nagrodzimy. To jeszcze do godziny 9 na antenie Radia Plus, na pewno na naszej antenie. Zapraszam.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Ranny program Radia Plus, teraz na wstaje pytanie przed śniadaniem. W tym tygodniu skupiamy się na pocztówkach z wakacji, tych, które właśnie gdzieś tam spędzacie wolny czas, wysyłacie do nas zdjęcia, no i opisujecie, co robicie. Możecie też wspominać swoje ulubione wakacje sprzed lat, jak to kiedyś było. Za 5 minut będzie godzina 8, my nagracamy zestawem wspaniałych nagród wakacyjnych. A wiecie, że w Przeczce nad jeziorem Śniarwy jest muzeum pocztówek reprezentujących Mazury i tam jest 2,5 tysiąca pocztówek, które można sobie oglądać, popatrzeć, jak to kiedyś na Mazurach się wypoczywało, jak to kiedyś wyglądało. Fajna sprawa, jeśli jesteście gdzieś w okolicach, pewnie warto zajrzeć. A jeśli chodzi o Światowe Muzeum jakichś pocztówek, to nie znajdziecie, ale Muzeum Poczty to i owszem, takie chyba najbardziej znane to w Londynie, ale nie tylko. Można gdzieś tam zawsze znaleźć takie miejsce, gdzie łyknąć trochę historii, popatrzeć. Patrzycie, jak to kiedyś pocztówki wyglądały. Do pocztówek wracamy po godzinie 8, a za chwilę na naszej antenie Shakin' Stevens, You Drive Me Crazy.

0: Radio Plus.
1: Już kilkanaście ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Na miasto uderzyły drony i rakiety balistyczne. Z lotniska prosto do szpitala wrócili kolejni poszkodowani w katastrofie autokaru na Węgrzech. Lewy strzela, Chicago Fire wygrywa i o tym będzie na koniec. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Niemal 8 godzin trwał zmasowany rosyjski atak na Kijów. Odwołano go kilkanaście minut temu. Ukraińska stolica była atakowana dronami i rakietami balistycznymi. Na ten moment wiadomo o 12 ofiarach, ponad 30 osób zostało rannych. Zniszczone są bloki mieszkalne i magazyny, uszkodzony szpital i placówka oświatowa. W akcji cały czas ratownicy. Ledwo udało się wydostać z mieszkania, mówi nam pani Olena, mieszkanka zniszczonego bloku. Mieszkam na czwartym piętrze, nagle huk jeden, potem drugi, siedziałam wtedy w kuchni. Nie pamiętam nawet, jak to się stało, że chwyciłam tylko telefon i wybiegłam na korytarz. Mam dwie pary drzwi, ledwo udało nam się wyjść. W związku ze zmasowanym ostrzałem Polska poderwała swoje myśliwce. A w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę wysłano także alert RCB. Polscy mieszkańcy dostali je po raz pierwszy. To z województw lubelskiego i podkarpackiego. Ze szczegółami już teraz Bartek Ważny.
2: Mieszkańcy dostali najpierw ostrzeżenie w związku ze zmasowanym atakiem na obszarze zachodniej Ukrainy. W treści podano, aby śledzić dalsze komunikaty.
3: Byłem bardzo jeszcze taki niewyspany. Taka moja pierwsza myśl. Wydaje mi się, że chyba takie ataki tam powierzchni są codziennie na Ukrainie i nie wiem dlaczego akurat dzisiaj zagrożenie na terytorium RP.
4: Musiałbym zerknąć telefon, ale nie miałem czasu sprawdzić.
2: Około 5:30 system podał informację o zakończeniu zagrożenia. To pierwsze tego typu SMS-y. Wcześniej służby tłumaczyły, że ich wysyłanie stanowi zbyt duży problem techniczny. Ten jednak najwyraźniej udało się przełamać.
1: Bartek Ważny, dziękujemy. Z lotniska prosto do szpitala kolejni poszkodowani w katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech wrócili do kraju. 12 osób przeleciało wczoraj do Rzeszowa samolotami LPR-u. W jakim stanie są pielgrzymi i co z pozostałymi? To pytanie do Michała Skolimowskiego.
5: Stan poszkodowanych pozwalał na transport, ale cały czas muszą być pod opieką lekarzy. Trafili do trzech rzeszowskich szpitali, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
6: Na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna, ale też na oddział chirurgii szczękowej.
5: W placówkach na Węgrzech pozostało 5 osób, 3 z nich są w stanie ciężkim lub bardzo ciężkim i na razie nie mogą wrócić do kraju, dodaje wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
7: Ale będziemy prawdopodobnie organizować transport dla 2 osób, których stan się poprawił i prawdopodobnie będą wypisane w najbliższy piątek.
5: Na Węgrzech pozostają też lekarze z Polski, którzy razem z węgierskimi medykami monitorują stan zdrowia poszkodowanych.
1: Przypomnijmy, w niedzielę autokar z polskimi pielgrzymami wpadł do rowu na węgierskiej autostradzie M3. Zginęło 12 osób. Teraz Dolny Śląski, poszukiwania pumy. Zdjęcie z fotopułapki postawiło na nogi służby z nadleśnictwa w powiecie świdnickim. Jest pilny apel do mieszkańców.
8: Najważniejsze jest zawsze przede wszystkim zdrowie i życie ludzkie, więc pewnie kwestie prawne i możliwości usunięcia osobnika były później rozpatrywane. Nie ma żadnego zakazu wstępu do lasu. Do lasów oczywiście można chodzić. Po prostu prosimy jedynie o zachowanie jakiejś większej ostrożności.
1: Apeluje Mariusz Wojciechowski, zastępca nadleśniczego, a mieszkańcy na razie do lasu się nie wybierają.
9: Pan by poszedł do lasu teraz na spacer, czy niekoniecznie?
10: Na pewno nie. Nie? Nawet z pistoletem gdybym miał. No co? Strachu człowiek by był, co nie? Albo uciekać, albo co? Ja no wierzę, że takie coś jest. Skoro fotopułapka, wie pan, złapała.
1: Puma miała być widziana w Lutomii Górnej, ale pamiętajmy, że może się przemieszczać.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Robert Lewandowski strzela, a Chicago Fire wygrywa. Tym razem drużyna Polaka pokonała 2-1 Orlando City. Lewy trafił w drugiej połowie. Najpierw był faulowany w polu karnym, a chwilę później sam wykorzystał 11.
11: Lewandowski scores! And Chicago into a 2-1 lead in Orlando.
1: Dla Chicago to 6 wygrana z rzędu. Warto dodać, że był to mecz, w którym wystąpiło 2 piłkarzy, którzy jeszcze niedawno rządzili w lidze hiszpańskiej. Po jednej stronie Lewandowski, a w barwach Orlando zagrał Antoine Griezmann, dla którego to także pierwszy sezon w MLS. To sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.

0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: A za oknem, przynajmniej w Warszawie, tak jak na filmie, czasem słońce, czasem deszcz. 5,5 minuty po 8. Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor, zapraszam do 9. A za chwilę rozstrzygnięcie naszej zabawy, pytanie przed śniadaniem.

0: Wstanie przed śniadaniem.
1: I tam jest Kamila. Dzień dobry, Kamilo. Witam cię serdecznie na antenie Radia Plus.
2: Dzień dobry.
1: Napisałaś coś o post-crossingu, czyli jesteś osobą, która nie dość, że wysyła, to jeszcze dostaje kartki i to cały czas, mimo że czasy się zmieniły i teraz wszyscy w MMS-y chodzą. Jak to jest? Opowiadaj.
2: Tak, dostaję bardzo duże ilości tych kartek, ponieważ w post-crossingu no, za każdą jakby wysłaną kartkę otrzymuje się kolejną i nigdy nie wiem, skąd tą kartkę dostanę i to jest właśnie też najciekawsze.
1: Dobrze, a wysyłasz kartki do kogoś też? Jak to działa? Powiedz
2: tak,
1: mi.
2: Oczywiście. Jesteśmy jakby na takiej platformie, aha, gdzie losujemy swoje adresy.
1: Okej.
2: Także też ja nigdy nie wiem w danym miesiącu do kogo wyślę kartki. W tym miesiącu wysłałam do Japonii, do Chin, do Niemiec, do Szwajcarii. Także w każdym miesiącu praktycznie do innego kraju.
1: Dobra, a taka najbardziej egzotyczna kartka, która do ciebie przyszła? Potrafisz taką wymienić? Czy wszystkie są jednakowo fantastyczne?
2: Znaczy, chyba jedyna kartka, która do mnie przyszła, jeszcze wcześniej nie przyszła i no nie wiem, czy przyjdzie z Boliwii. I tak jakoś ją bardzo pamiętam i jakoś tak...
1: No i super. Tak. Dobrze. Jak jeździsz, to też wysyłasz, czy tylko stacjonarnie, jak to wygląda? Czy też
2: raczej stacjonarnie, dużo? Ponieważ mam takie pudełeczko już z kartkami wykupionymi, ponieważ na post-crossingu każdy z nas pisze o sobie parę słów i niektórzy na przykład mają jakieś swoje życzenia co do kartek, także staram się zawsze to jakoś tam troszkę spełnić.
1: I... A jak duża jest ta twoja kolekcja? Liczyłaś te kartki, które do ciebie przyszły?
2: No około 500 na razie.
1: Pani, to już muzeum można otwierać.
2: A to jeszcze
1: otwierać.
2: I tak, to nie należy do najlepszych, jeszcze nie należy do czołówki.
1: Rozumiem, że aspirujesz.
2: Oczywiście.
1: Dobrze,
2: oczywiście.
1: To fantastycznie. Trzymam mocno za ciebie kciuki, dziękuję za to spotkanie, za to, że opowiedziałaś nam o tej formie, no, też trochę bycia wśród ludzi, poznawania pewnie również,
2: tak.
1: Także jest to pewnie fajny sposób. Dziękuję ci za to spotkanie, oczywiście
2: dziękuję.
1: Dla ciebie zestaw gadżetów wysyłamy i pakujemy i dziękuję za to spotkanie. Kartka pocztowa od Radia Plus też będzie, także fajna rzecz. Dziękuję, do usłyszenia. 14 minut po 8 za chwilę na naszej antenie ABBA będzie Edyta Górniak, a ja was zachęcam. Napiszcie do nas na naszej stronie internetowej specjalna zakładka dotycząca tej zabawy. No i może warto pobawić się w ten post-crossing.

Cóż za głos, aż mam ciarki. 26,5 minuty po godzinie 8. To oczywiście ona, Edyta Górniak, to nie ja, byłam Ewą w Radiu Plus. A teraz Silent Circle, Touch in the Night. No i tak się budzimy w czwartek 20 sierpnia. Mam nadzieję, że już wszyscy po śniadaniu przebudzeni, gotowi, energiczni podbijać świat.

0: Radio Plus.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Rumunia, w nocy w jej przestrzeń powietrzną wleciał dron, stało się to podczas zmasowanego ataku na Ukrainę. Bezzałogowiec rozbił się na niezamieszkanym terenie w południowo-wschodniej części kraju, poinformowało Ministerstwo Obrony w Bukareszcie. Nikomu nic się nie stało. Aby monitorować sytuację, poderwano samoloty F-18 hiszpańskich sił powietrznych i rumuński śmigłowiec, a był to kolejny incydent dronowy tego typu w Rumunii w ostatnich miesiącach. Uwaga kierowcy, zablokowana droga ekspresowa S5 w Kujawsko-Pomorskiem. W Bożenkowie koło Bydgoszczy dachował samochód. Do zdarzenia doszło pomiędzy węzłami Opławiec i Maksymilianowo. Nikt nie został poszkodowany. Trasa w kierunku Gdańska jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Amerykański prezydent Donald Trump ogłosił wojnę gospodarczą przeciwko Iranowi. Zapowiedział, że każdy kraj, który pozwala na pomoc Teheranowi, poniesie ogromne konsekwencje gospodarcze. Wezwał sojuszników, by dołączyli do USA w izolacji Teheranu.

0: Co rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, poranku, za 26 minut, godzina 9, przeboje z nutą nostalgii na naszej antenie, za chwilę Boniem i dużo, dużo słońca, a teraz Queen, I Want to Break Free.

stany, bo nie wiem, na antenie Radia Plus za 19 minut będzie godzina 9. Ostatnio pewna Kanadyjka obchodziła swoje okrągłe urodziny, no dosyć już zaawansowany wiek, i zapytali: droga pani, jak pani to robi, bo wszyscy chcieliby żyć długo w zdrowiu. Okazuje się, że pani mówi: wszędzie, gdzie mogę, idę na piechotę, znaczy pieszo idę. Żaden autobus, żaden samochód, trzeba po prostu się ruszać, nie jeść pod korek, no i oczywiście wysypiać się i tyle. I żadna tajemnica, wszyscy to wiedzą, mało kto stosuje. Za chwilę Stevie Wonder, Part-Time Lover, będzie też Edyta Geppert, Kocham Cię Życie, na antenie Radia Plus, i takiej miłości do życia wam życzę, na antenie Radia Plus, przeboje z nutą nostalgii.

Kocham cię, że się tak Gepert na antenie Radia Plus za 8 minut będzie godzina 9. Ja już powoli się z wami żegnam, drodzy słuchacze, i dziękuję za dzisiejsze spotkanie o poranku, ale dzień się dopiero rozkręca, całkiem dobrze się zapowiada, z przebojami, z nutą nostalgii oczywiście na antenie Radia Plus, z wycieczkami, pocztówkami i tak dalej, i tak dalej. Proszę bardzo, wycieczka muzyczna już teraz, Malcolm McLaren, Catherine Deneuve i lecimy do Paryża. Ach, śniadanie w Paryżu to mogłaby być niezła rzecz i niezły początek nowego dnia. Pomarzyć zawsze warto. Wracam jutro po 6, a dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Po 9 oczywiście Agnieszka Morawska z Państwem się przywita. Dziękuję, do usłyszenia.

0: away, Catherine.
1: Sing away. Bye.
0: Bye.
1: Bye. No, I can't.

0: Radio Plus.
1: Alerty RCB o zagrożeniu zadziałały. Tym razem mieszkańcy Lubelszczyzny.

0: Mężczyzny i Podkarpacia otrzymali wiadomości SMS. Co działo się tuż przed katastrofą autokaru na Węgrzech? Rozmawialiśmy z drugim kierowcą tragicznego rejsu. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Paniki nie było, ale alerty RCB obudziły o poranku mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Wiadomości z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczyły zmasowanego ataku Rosjan tuż za naszą wschodnią granicą. To pierwszy raz, gdy władze w takiej sytuacji posłużyły się tym kanałem komunikacji.
1: Rano trzeba żyć szybko.
2: Tak.
3: Byłem bardzo jeszcze taki niewyspany. Taka moja pierwsza myśl, wydaje mi się, że chyba takie ataki tam powierzchni są codziennie na Ukrainie. I nie wiem dlaczego akurat dzisiaj, co się takiego wydarzyło, że akurat dzisiaj jest zagrożenie na terytorium RP, ale nie, stwierdziłem, że jak się obudziłem, to chyba się nic strasznego nie stało.
4: Ogólnie jestem z Ukrainy i sobie tak przeczytałam, no nie było tego alarmu, żeby tego dźwięku. Wstałam normalnie do pracy i poszłam.
5: Musiałbym zerknąć telefon, ale nie miałem czasu sprawdzić.
0: Z mieszkańcami Lublina rozmawiała Monika Kowalewicz. Informacje o zmasowanym ataku na zachodnią Ukrainę dostali tuż po 4:00. O 5:30 przyszła ta o jego zakończeniu. To nie był test ani próba generalna. Informowaliśmy o realnym zagrożeniu, mówi w rozmowie z naszym reporterem rzecznik RCB. Zapewnia, że to efekt przećwiczenia procedury po niedawnym incydencie z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, kiedy takich powiadomień nie było.
6: I to nasze działanie dzisiejsze, nocne, poranne, jest wynikiem aktualizacji tych procedur, tych schematów działania, które aktualnie funkcjonują. Chcemy identyfikować po pierwsze zagrożenie na wcześniejszym etapie i na tym wcześniejszym etapie informować, ostrzegać obywateli na zagrożonym terenie o tym konkretnym zagrożeniu.
0: Tłumaczy Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wiadomo, że takie alerty będą już standardem. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. Odpowiedni wniosek trafi do ministra sprawiedliwości.
7: Z uwagi na okoliczność, że podejrzanym i pokrzywdzonymi są wyłącznie obywatele Polski, podjęta została w tutejszej jednostce decyzja o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej w tej sprawie.
0: Wyjaśnia Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Kierowca autokaru decyzją węgierskiego sądu na miesiąc trafił do aresztu. Nic nie zwiastowało tragedii. Kierujący sam nie wiedział, co się stało. Słyszymy od świadka wypadku. Dotarliśmy do drugiego kierowcy autokaru. Pan Grzegorz odpoczywał przed zmianą z kolegą, który kierował pojazdem. Ten przekazał mu, że czuje się dobrze i bez kłopotu dojedzie na wyznaczony parking.
8: Chciał na pierwszy, najbliższy parking zjechać.
9: Wtedy mieliście się wymienić, jak rozumiem, tak?
8: Tak.
9: Panie Grzegorzu, a pan Robert po wypadku, on panu opowiadał, że co się wydarzyło?
8: Nie potrafił, mówię, nie wiem, mówi, nie te. Zresztą wie pan co, no nie było tak czasu na rozmowy, bo tam cały czas, no była akcja cały czas, ja tam cały czas no, aktywnie pomagałem.
0: Usłyszał od pana Grzegorza Marek Balawajder. Przypomnijmy, do wypadku autokaru z pielgrzymami wracającymi z Medjugorje doszło w nocy z soboty na niedzielę. Pojazd z nieznanych dotąd przyczyn zjechał z drogi i wpadł do rowu. 12 osób zginęło, kilkadziesiąt zostało rannych.
10: Wiadomości Radia Plus.
0: Długie kolejki i godziny czekania. Polacy ruszyli do urzędów zastrzec swój numer PESEL, mimo że można to zrobić za pomocą aplikacji mObywatel. W urzędzie dzielnicy na warszawskim Mokotowie kolejka wczoraj ciągnęła się aż na zewnątrz.
11: Wspaniale, bo jestem młodsza, no tak lekko o 40 lat. Bałagan, niepotrzebna biurokracja w dobie elektroniki.
12: Ile jeszcze przed panem osób?
13: Jeszcze 5.
12: Czyli długo już pan stoi?
13: Ponad godzinę. Wczoraj byłem w banku, mam zastrzeżony dowód. Cała obsługa banku nie wiedziała, jak odbezpieczyć.
14: Długo będzie ciężko stać.
0: Ze względu na duże zainteresowanie dziś warszawskie urzędy popracują dłużej, do godziny 18:00.
10: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
0: 9:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. One Night in Bangkok i Murrayhead na początek tej godziny.

ta Monika. Monika, dziewczyna ratownika i Wały Jagiellońskie, lato z nutą nostalgii w Radiu Plus. 20 dzień sierpnia w kalendarzu, coraz bliżej do końca wakacji, ale te całe 10 dni, właściwie to nawet 11, przed tymi, którzy we wrześniu pójdą do szkoły. Dzisiaj czwartek będzie takim czwartkiem środą, ponieważ wczoraj nie było co mi w duszy gra, przenieśliśmy to na dziś i za chwilę zadam pytanie.

Bob Dylan w Radio Plus Lato z notą nostalgii, 28 minut, prawie 29 po 9. Nietypowo, bo w czwartek pytam dziś, co mi w duszę gra. Zasady na początek: do 10.30 usłyszycie 3 podpowiedzi, a waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, ale także napisać 1-2 zdania, z czym to konkretne hasło wam się kojarzy. I tutaj ważne to jest, tutaj nie liczy się kto pierwszy, ten lepszy, tylko to, co jeszcze napiszecie o tym haśle właśnie. Jednak jeśli okaże się, że ta druga część odpowiedzi będzie tak interesująca i wiele osób tak napisze, to wtedy zdecyduje kolejność zgłoszeń. A SMS-y wysyłamy pod numerem 691-141-141, a do zdobycia torba, co mi w duszy gra, i coś jeszcze do tej torby dorzucę, jeszcze nie wiem co, będzie taka niespodzianka. Czas na pierwszą podpowiedź. Hasło składa się z 2 słów. I podpowiedź numer 1 brzmi tak: głośny i zazwyczaj niechciany. Kolejna podpowiedź za chwilę. What a feeling, Irene Cara, teraz w Radio Plus.

0: Udanych wakacji, zrelaksujcie się. Trochę. Krzysztof Cugowski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Radio
1: Plus. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Mambo number 5 i Lubega w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze. Teraz prawie 18 minut do 10. Druga podpowiedź dotycząca tego, co mi w duszy gra. A brzmi ona tak. Oznacza koniec laby. Oprócz hasła, przypominam, że składa się ono z dwóch słów, oprócz hasła liczy się także jedno lub dwa zdania, z czym wam to hasło się kojarzy. A numer SMS-owy 691 141 141. Tutaj czekam na wasze odpowiedzi. Jeszcze jedna podpowiedź będzie po 10.

0: Radio Plus.
1: Rosjanie ponownie bombardują Kijów, są zabici i ranni. Ciszej proszę, warszawiacy będą protestować przeciwko hałasowi. Zakończyły się rekolekcje dla lektorów. W Radomiu rozmawialiśmy z uczestnikami. Minęła 10:00.

0: Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To był jeden z największych rosyjskich ataków na Kijów. W ostatnich tygodniach 12 osób nie żyje, a około 40 zostało rannych. O szczegółach teraz nasza korespondentka Marta Radio.
1: W stronę Kijowa w nocy wystrzelono kilkadziesiąt rakiet różnych typów, a także prawie 170 dronów. Od nocy w ukraińskiej stolicy trwa akcja ratunkowa. Najtrudniejsza sytuacja jest w dzielnicy Sołomiańskiej, jednej z najważniejszych i gęsto zaludnionych części miasta, gdzie rakieta uderzyła w dziewięciopiętrowy blok. Ratownicy przeszukują gruzy i odrywają kolejne fragmenty zawalonych konstrukcji w poszukiwaniu ludzi. Ich prace co jakiś czas przerywają kolejne alarmy. W innych częściach miasta uszkodzone są domy i samochody, a także szkoła, szpital dziecięcy i przedszkole. Zniszczenia są także w obwodzie kijowskim. W Boryspolu pociski trafiły w duże magazyny z żywnością oraz obiekty Czerwonego Krzyża. Uszkodzone lub zniszczone zostały również budynki mieszkalne.
0: Jutro w Kijowie dzień żałoby.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Na całym świecie żywność drożeje, a w Polsce ceny spadają. W lipcu światowy indeks cen żywności wzrósł o 1% rok do roku. W Polsce było taniej o 0,8%. Tak jednak nie będzie zawsze, mówi ekonomista z SGGW Paweł Kraciński.
3: Pewne jest to, że jest dość duża zmienność, bo świat ekonomiczny za sprawą ludzi staje się bardzo nieprzewidywalny. Wchodzi polityka, geopolityka, różne zawirowania w różnych częściach świata, wpływ zmian klimatu.
0: Jak dodaje Paweł Kraciński, sieci kupiły więcej owoców z importu. Dzięki temu ceny nie wzrosły, mimo że pogoda w tym roku zdziesiątkowała polskie sady. Ciszej proszę, pod takim hasłem warszawiacy będą protestować przeciwko hałasowi. Organizatorzy akcji ze stowarzyszenia Miasto jest Nasze przekonują, że noce w stolicy są nie do zniesienia. Mateusz Gołębiewski.
4: To będzie powtórka ubiegłorocznej manifestacji. Protestujący chcą m.in. wprowadzenia urządzeń mierzących hałas oraz skuteczniejszego egzekwowania przepisów wobec kierowców i lokali rozrywkowych. Ich zdaniem obecne działania służb nie rozwiązują problemu, a nocny hałas w centrum Warszawy wciąż uniemożliwia mieszkańcom spokojny sen.
5: Jeśli chodzi o hałas w takich miejscach jak tutaj na Marszałkowskiej, Świętokrzyskiej, sami mierzyliśmy ten hałas certyfikowanymi sonometrami, które pokazywały w piku, potrafił ten hałas dochodzić do 110-120 decybeli.
4: Mówi Michał Pochna, jeden z organizatorów manifestacji. Protest przejdzie z Placu Centralnego pod siedzibę Komendy Stołecznej Policji.
0: Pikieta 4 września o 18.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Rekolekcje dla lektorów w Radomiu. Adam Najorczyk z parafii pod wezwaniem świętego Zygmunta w Szydłowcu jest ministrantem od 9 lat.
6: Potrzebę zostania, potrzebę przekazywania Słowa Bożego. Mam teraz inne spojrzenie na liturgię. Nie jest to już msza, zwykła msza święta, jednak miejsce ze spotkania z Bogiem jest specjalne. Dzień. Inaczej patrzę teraz na liturgię niż wcześniej. Wiem więcej, potrafię odróżnić pewne poszczególne części, wiem, co się kiedy dzieje. Wychowałem się przy ołtarzu. No, od młodzieńczych lat służyłem.
0: W spotkaniach wzięło udział około 50 ministrantów z całej diecezji radomskiej. Rekolekcje trwały od niedzieli do środy.
2: Lato z nutą nostalgii.
7: 9:54, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Gazebo, Krystyna Giżowska i Pointer Sisters w najbliższym czasie.

Hallen Oates i Manita w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Prawie 20 minut po 10 na zegarze. Trzecia, ostatnia podpowiedź dotycząca tego, co mi w duszy gra. Jeśli ktoś dopiero teraz do nas dołączył, to nie jest środa, spokojnie, jest już czwartek. Dzisiaj tak nietypowo zamieniliśmy trochę dni, ale tak, podpowiedź numer 3 brzmi tak. O tym, że wkrótce zabrzmi, przypominają już markety i promocje na przebory potrzebne do szkoły. Przypominam, hasło składa się z dwóch słów, a waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć to hasło, ale także napisać, z czym wam się ono kojarzy. A na SMS-y pod numerem 691-141-141 czekam jeszcze około 5 minut do zdobycia torba, co mi w duszy gra, i coś do tej torby w ramach niespodzianki jeszcze dorzucę.

0: Madonna w Radiu Plus, Lato z nutą nostalgii. 28 minut pozostało do 11. Czas na rozstrzygnięcie zagadki, co mi w duszy gra, a to pierwszy dzwonek i między innymi Marzena napisała w tej sprawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Marzeno, z pierwszym dzwonkiem 1 września się oczywiście kojarzy i powrót do szkoły. Napisali, że bardzo lubiłaś szkołę i to rozpoczęcie roku szkolnego było takim początkiem nowej przygody. A same przygotowania, te zeszyty nowe, pachnące i taka obietnica, że będziesz ładniej pisać, ja tak miałam na przykład.
1: Tak, ja tak miałam, że jak były kupione książki nowe, to ja już je przeglądałam, wakacje, czytałam, oglądałam i no ja byłam takim typem chujona, nie? Także ja dla mnie no niestety moje dzieci nie lubią szkoły, ale ja szkołę lubiałam i no, przynajmniej podstawówkę, bo wiadomo, no liceum to już trochę też inne wyzwania, inny poziom, nie?
0: Już inne myśli trochę w głowie.
1: Dokładnie.
0: Też, ale tak. I spadające kasztany jeszcze dzisiaj z tym pierwszym
1: tak,
0: dzwonkiem.
1: Bo mieliśmy tak koło szkoły kasztany i tak.
0: Czyli były też lodziki z kasztan i żołędzi. Ja do dzisiaj mam tak, że kasztany zawsze zbieram, są takie ładne, błyszczące i gdzieś tam...
1: To jest mi dziundawa.
0: Właśnie. Więc to nie jest taki smutny czas, ten 1 września. Później już jest troszeczkę gorzej, jak już więcej nauki wchodzi, ale to pierwsze spotkanie to jest chyba z koleżankami, z kolegami ze szkoły. To chyba było coś takiego bardzo miłego. No i te nowe książki i zeszyty pachnące jeszcze.
1: Dokładnie.
0: Prezent mam dla ciebie dzisiaj, torba, co mi w duszy gra. Do tej torby coś jeszcze dorzucę, być może coś, co się będzie kojarzyło z tym 1 września. Zobaczymy, co tam znajdę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jeśli masz jeszcze
1: bardzo mi miło.
0: Nam również. A jeśli masz ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: To pozdrawiam męża, dzieci i koleżanki i kolegów z pracy.
0: Do pozdrowień się dołączam. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
1: Dzięki.
0: The Final Countdown, no, tak już właściwie, jeśli chodzi o rok szkolny i Europe w Radiu Plus teraz.

Backstreet Boys w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii. Trochę postraszyłam już tym, że koniec wakacji się zbliża, ale przecież lato trwa i o zdjęcia z wakacji czekamy właściwie na wasze pocztówki z wakacji na radioplus.pl. Tam szukajcie szczegółów.

0: Radio Plus.
1: Poranne utrudnienia na drogach, za chwilę szczegóły. MSWiA chce usprawnić syreny alarmowe. System ma być połączony z alertami RCB. Święto wina w Zielonej Górze przez tydzień potrwa winobranie. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Seria niebezpiecznych zdarzeń na drogach, karambol na autostradzie A4 pod Krakowem. Pomiędzy Targowiskiem a Niepołomicami z

0: Zderzyło się 6 aut, 2 są poważnie uszkodzone. Nikomu nic się nie stało, ale zablokowany jest jeden pas ruchu i kierowcy jadący w kierunku Krakowa muszą się uzbroić w cierpliwość. Utrudnienia potrwają jeszcze przez godzinę. Groźny wypadek też na Dolnym Śląsku, na krajowej 90C4 między Legnicą a Środą Śląską. Ciężarówka uderzyła w innego dostawczaka i osobówkę. Tam również nikt nie ucierpiał. Ruch odbywa się wahadłowo.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: MSWiA chce usprawnić syreny alarmowe. Docelowo mają być połączone w jeden krajowy system zarządzany centralnie i powiązane z alertami RCB. Takie ostrzeżenia otrzymali dzisiaj mieszkańcy Lubelszczyzny po tym, jak w nocy Rosjanie ponownie bombardowali Ukrainę. O szczegółach teraz Mateusz Chłystun.
2: Rządowy system alarmowania za pomocą syren otrzymał roboczą nazwę SOJA. Ma być zarządzany przez Straż Pożarną. Najpierw jednak te syreny trzeba po prostu przejąć i połączyć.
3: W skali całego kraju mamy blisko 22,5 tysiąca syren należących do różnych podmiotów, które działały w rozproszeniu.
2: Wyjaśnia rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Resort pracuje jednak nie tylko nad automatycznym uruchamianiem syren.
3: Ale także nad aplikacją informującą o zagrożeniach oraz systemem powiadamiania broadcastowego.
2: A częścią tego systemu mają być także działające alerty RCB, takie jak rozsyłane dziś na Lubelszczyźnie.
3: SMS-y nie mówiące o tym, że nadchodzi zagrożenie, tylko że potencjalnie każdy powinien być przygotowany.
2: Tłumaczy rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Potężny pożar w Chlewnicy pod Lęborkiem ugaszony. Strażacy walczyli z ogniem od soboty. Spłynęły 4 hale i biuro Zakładu Zagospodarowania Odpadów.
4: O godzinie 10 działania strażaków w miejscowości Chlewnica zostały zakończone. Przez całą noc strażacy dozorowali miejsce zdarzenia. Po sprawdzeniu dokładnie kamerą termowizyjną pogorzeliska pożaru i braku zagrożenia podjęto decyzję o zakończeniu działań.
0: Mówił Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Służby prowadzą już oględziny zakładu, ustalają przyczyny i dokładne okoliczności tego pożaru.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: To będzie tydzień pod znakiem winiarskich tradycji regionu lubuskiego. Na winobraniu w Zielonej Górze powstanie miasteczko winiarskie, a w nim stoiska 44 winnic.
5: Przygotowaliśmy liczne degustacje. Też mamy zaplanowane liczne spacery winiarskie. Te spacery wieczorne z lampami naftowymi po ciekawych zakamarkach Zielonej Góry, po piwnicach winiarskich. No i też mamy galę lubuskiego wina w palmiarni.
0: Mówił Bartłomiej Gruszka z Fundacji Tłocznia. Po Zielonej Górze przez tydzień będą też kursować winobusy i rozwozić uczestników pomiędzy winnicami.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Bananarama i Venus na początek tej godziny.

I Should Be So Lucky i Kylie Minogue w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. 20 minut po 11 teraz na zegarze. Szczęśliwcami są ci, którym udało się chociaż na chwilę złapać oddech urlopowo, i na ten wasz oddech na zdjęciu czekamy, czyli na wasze pocztówki z wakacji z pozdrowieniami na radioplus.pl, specjalny formularz. Proszę tam załączyć zdjęcie, napisać pozdrowienia wakacyjne, a później czekać już na telefon dzisiaj za moment ode mnie, a później jeszcze od Janka Pasterskiego do zdobycia pocztówka nasza z pozdrowieniami. Odwdzięczamy się tym samym. Doukładamy jeszcze jedną pocztówkę taką, którą możecie komuś wysłać, a do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów Radia Plus. I na radioplus.pl szukajcie szczegółów.

0: wakacji w Radiu Plus.
1: Dzisiaj to pocztówka z wakacji w Darłowie. Halo, dzień dobry, Macieju.
2: Dzień dobry.
1: Maciej, wysłałeś nam pocztówkę z Darłowa, a właściwie z Darłówka, chociaż na pocztówce Darłowo, ale to blisko. Pogoda was nie rozpieszcza, humory znakomite z Maciej z Katowic z rodziną. No, opowiadaj, co robicie nad tym morzem, skoro pogoda nie rozpieszcza.
2: Przede wszystkim, no, powiem tak, cieszymy się.
1: Ale wieje.
2: No, wieje, bo akurat jestem w drodze, tak mnie dopadłaś, że tak powiem. No, cieszymy się towarzystwem, no bo wiadomo, jak to w ciągu roku, rok szkolny, praca i tak dalej, to się tak widujemy popołudniami, natomiast tu możemy ze sobą pobyć dłużej, także to już jest jak najbardziej pozytywna wartość.
1: To chyba największa.
2: Dokładnie. Co do pogody, faktycznie, no, przyjechaliśmy parę dni temu, była taka pogoda niezbyt, że tak powiem, wyraźna, wczoraj trochę deszcz.
1: Ale strasznie wieje, właśnie, słuchajcie, no, ten deszcz, wiatr, ale są takie miejsca przecież w Darłowie, gdzie można się przed wiatrem schronić, oczywiście jak najwięcej korzystać z tego morza, ale chociażby ten Zamek Książąt Pomorskich i ta historia króla pirata Eryka do odwiedzenia, też czy już było grane, czy jeszcze nie?
2: Nie, ale jest to, że tak powiem, na tapecie, ponieważ planowaliśmy dzisiaj do zamku się wybrać, ale pogoda jest lepsza,
1: więc warto tak
2: troszeczkę poplażujemy. No właśnie, więc jak się pogorszy, nie daj Boże, no to pojedziemy, a jak nie, to w jakimś innym, ale oczywiście mamy w planach.
1: Super.
2: Zamek, no i trochę się pokręcić po okolicy.
1: I powdychać tego powietrza świeżego i z morską bryzą. Prezent mam dla ciebie także, odpowiadamy swoją pocztówką i jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, taką dźwiękową pocztówkę wysłać, bardzo proszę.
2: Oczywiście. Pozdrawiam moją żonę, moje dzieci, które w tej chwili nie są ze mną, bo ja jestem na podwórku, a oni siedzą w pokoju jeszcze chwilowo. To przede wszystkim ich pozdrawiam. Pozdrawiam może wszystkich tych, którzy mnie słuchają. To też. W Katowicach teścia, znajomych, rodzinę. No i oczywiście całą załogę Radia Plus, bo ja mam to szczęście, że jak tylko wysyłam zgłoszenie do jakiegoś konkursu, to wygrywam. Wow. Parę lat temu, dwa czy trzy lata temu wygrałem też płytę.
1: Bardzo się cieszę.
2: No, Marka Sierowskiego i jeszcze drugiego redaktora, także no takie mam szczęście. Taka tradycja, że tak powiem.
1: Bardzo nam miło, wszystkiego dobrego i polecamy się. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam cię również. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki.
2: Cześć, dzięki.
1: A na wasze pocztówki czekamy na radioplus.pl.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

0: Radio Plus.
1: Premier broni zmian w podatkach po krytyce Pałacu Prezydenckiego. Chciał zabić babcię, areszt dla mężczyzny z Lubartowa. Zakazy kąpieli w Bałtyku, wszystko przez pogodę. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Premier broni zmian w podatkach i odpowiada na krytykę z Pałacu Prezydenckiego. Kancelaria Prezydenta nazywa rządowe propozycje komplikowaniem systemu i dawaniem jednym, a zabieraniem drugim.
2: Tak sobie nie strzeliliśmy z palca tego projektu. To są miesiące odpowiedzialnych prognoz, badań, statystyk. Prezydent w tym nie pomaga, delikatnie powiem. Nam byłoby łatwiej podejmować decyzje, gdyby takie kwestie jak podatek cukrowy czy ostatnio podatek od koncernów paliwowych, gdyby znalazło to akceptację u prezydenta. Nie pomaga. Czasami przeszkadza.
1: Mówił Donald Tusk. Rząd proponuje przejściowy próg podatkowy przy zarobkach od 130 do 150 tysięcy złotych. Rocznie wynosiłby 24%. To przede wszystkim oszczędność dla zarabiających około 15 tysięcy miesięcznie. Dożywocie grozi 23-latkowi z Lubartowa. Mężczyzna usiłował zamordować swoją babcię, uderzając ją kastetem w głowę. Później zadzwonił na 112 i powiedział, że ją zabił. Kobieta walczy o życie w szpitalu.
3: Młody mężczyzna natychmiast został obezwładniony i zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Od mężczyzny pobrano próbki krwi do dalszych badań laboratoryjnych pod kątem obecności środków odurzających i substancji psychotropowych.
1: Mówił Marcin Bajon z lubartowskiej policji. W mieszkaniu 23-latek miał mefedron i maczetę. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Niebezpieczna pogoda nad morzem i zakaz wchodzenia do Bałtyku.

0: Czerwone flagi powiewają m.in. w Mielnie, Dąbkach, Rowach, Dziwnowie i Mrzeżynie. To z powodu wysokich fal i prądów wstecznych, a w jastarni wykryto bakterie coli.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Wakacje dla kleryków to nie tylko czas odpoczynku i rozwijania pasji, również praktyki dyżurów w seminariach.
2: W trakcie wakacji mamy różne praktyki. My akurat mamy takie szczególne zadanie, a mianowicie zajmujemy się rekolekcjami kursu lektorskiego, zajmujemy się przyszłymi lektorami, współprowadzimy razem z księdzem prowadzącym te rekolekcje dla młodzieży.
0: Mówił Hubert, kleryk czwartego roku warszawskiego metropolitalnego seminarium duchownego. Alumni odbędą także praktyki w parafiach, poznając lokalne wspólnoty i wdrażając się w pracę duszpasterską.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Czwartkowy dzień dobry od nas, Marek Sierocki.
2: Jan Pasterski, witamy, zapraszamy. To jeden z wielkich hitów, jakie nagrał duet Maggie Reilly, Mike Oldfield, piosenka True Friends na rozpoczęcie dzisiejszej przebojowej poczty.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. W nim bardzo smutna data. 20 sierpnia 1980 roku odszedł od nas Joe Dassin, jeden z najpopularniejszych francuskich wokalistów.
2: Tak, no człowiek, który moim zdaniem, kiedy jego utworów się słucha, to można się uspokoić, tak na chwilę zatrzymać, nigdzie się nie śpieszyć.
1: Dokładnie tak, szczególnie te piosenki, które lansował w drugiej połowie lat 70. ubiegłego wieku, do nich należy utwór Le Tendien. Joe Dassin usłyszał piosenkę Afryka, wykonywaną przez zespół Albatros z Włoch, w składzie którego był oczywiście Toto Cotugno, twórca tej piosenki. Bardzo mu się ten utwór spodobał i nagrał francuską wersję tego przeboju jako Le Tendien i wtedy piosenka stała się ogólnoeuropejskim, a nawet światowym przebojem. Współpraca panów Joe Dassin i Toto Cotugno trwała no dosyć długo, 9 piosenek. Toto Cotugno napisał dla Joe Dassina. Joe Dassin dwukrotnie odwiedził Polskę, nagrywał programy telewizyjne, ostatni właśnie kilka miesięcy przed swoją śmiercią. Joe Dassin, niezapomniany francuski gwiazdor i Le Tendien.
3: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: to trio Bad Boys Blue i Your Woman. Tony Hendrick i Karen Hartman to było muzyczne małżeństwo. Furorę zrobili piosenkami, które pisali dla żeńskiego tria wokalnego à la carte i po tych sukcesach postanowili stworzyć męski zespół wokalny i tak powstała grupa Bad Boys Blue. To byli wielcy konkurenci duetu Modern Talking. Te piosenki trochę stylistycznie przypominały hity Thomasa Andersa i Dietera Bolena. Za chwilę zagramy coś po włosku, ale wcześniej informacja o tym, jak zdobyć zaproszenia na multimedialne widowisko Zobaczyć Piosenkę.
1: No właśnie, okazuje się, że nie tylko można posłuchać, ale w tym wypadku też jeszcze zobaczyć, mieć to wszystko przed oczyma. 15 września we wtorek w Warszawie na Ursynowie będzie to wydarzenie, a my mamy podwójne zaproszenie. Dajcie krótko znać w SMS-ie, dlaczego chcielibyście się wtedy na tym widowisku pojawić. Nasz numer telefonu to 691-141-141 w oczekiwaniu na najbliższy telefon do kogoś. Teraz Włoskie Klimaty i Viola Valentino.
0: Artystka, która największe sukcesy odnosiła na przełomie lat 70. i 80. Wtedy królowała na festiwalu Sanremo, ale też jej piosenki cieszyły się powodzeniem w dyskotekach. Sejuna Bomba to jeden z tych wielkich hitów, jakie wówczas wylansowała Viola Valentino.

0: Domino Dancing to Nilton and Chris Lowe, czyli Pet Shop Boys, a my już teraz przekonamy się, kto zdobył zaproszenia na multimedialne widowisko zobaczyć piosenkę.
1: Dozwoniliśmy się do Darka. Darku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam was.
1: Dzień dobry. Z tego co wiem, na stałe mieszkasz w Puławach, zgadza się?
2: Na stałe mieszkam w Leokadiowie koło Puław, to jest bardzo blisko.
1: A, dobra, okej, okay. Ale do Warszawy jakoś chyba nie jest bardzo daleko w takim razie.
0: Tak zwane
2: godzinę 20 jesteśmy, tak.
1: A,
2: jest.
1: Świetnie, no właśnie, bo będziesz naturalnie z osobą towarzyszącą, Agnieszką, swoją żoną, tak?
2: Tak, oczywiście. W SMS-ie napisałem, że właśnie obchodzimy jubileusz 35-lecia naszego związku małżeńskiego i tak sobie pomyślałem, słuchając waszego radio, bo bardzo często go słucham, jak również i Agnieszka, moja żona. Pozdrawiam ją z tego miejsca.
0: My też pozdrawiamy.
2: Właśnie, że wyślę takiego SMS-a i szybciutko dostałem od was informację zwrotną, że takie bilety otrzymałem. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. Na pewno super będziemy się bawić na tym wydarzeniu.
1: To wszystkiego dobrego. Dzięki i do usłyszenia.
2: Dzięki. Jeszcze pozdrowić mogę, czy nie bardzo?
1: No, nie.
2: To chciałem pozdrowić, tak jak już wspomniałem, moją żonę Agnieszkę, z którą przeżyłem tyle lat wspólnie. Moje dzieci Piotra, Patrycję, synową Anetę i mojego wnuczka Michałka i wszystkich moich znajomych i całych wszystkich słuchaczy Radia Z. Pozdrawiam was serdecznie.
1: Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. No dobrze, a teraz jeszcze zaglądamy do kalendarza, chociaż tutaj data niezbyt przyjemna. To już 6 lat, jak odszedł Piotr Szczepanik.
0: Znakomity wokalista, aktor, występował również w przedstawieniach kabaretowych. Niezapomniany człowiek. Goniąc kormorany to jeden z tych nieśmiertelnych przebojów Piotra Szczepanika na antenie Radia Plus.

0: Per Gessle i Mari Fredriksson, czyli szwedzki duet Roxette, It Must Have Been Love. Przepiękna ballada miłosna, bo Roxette to nie tylko specjaliści od dynamicznych poprockowych kawałków, ale też od takich nastrojowych ballad.
1: No, specjaliści od wakacyjnego grania to na przykład jest grupa Bonnie M.
0: I nawet wielcy
1: specjaliści. Taki numer mamy, który się z wakacjami po prostu stuprocentowo kojarzy.
0: Bahama. Bahama, mama.
1: A pamiętasz, maluchy kiedyś były w kolorze yellow Bahama.
0: Dokładnie, i pamiętam, kiedy ta piosenka pojawiła się w dyskotekach, to był absolutnie wielki hit wakacji. I tak co roku ta piosenka wraca do nas, bo Bonnie M słusznie chyba nazywany jest dyskotekowym zespołem wszechczasów. Im więcej lat mija od ich sukcesów, tym bardziej chyba doceniane jest brzmienie, fantastycznie nagrane wokale. No ale też instrumentaliści, którzy grali, m.in. Keith Forsey na perkusji, znakomity perkusista, a także producent, czy Mats Björklund, gitarzysta. Michel Cretu, znany chociażby z przebojów Sandry, a także z projektu Enigma, grał na instrumentach klawiszowych na wielu płytach grupy Bonnie. Bahama Mama na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty, a wieczorem zapraszam o godzinie 20:00. Wakacyjne przeboje z nutą nostalgii zmiksowane non-stop.

0: Radio Plus.
1: Prezydent wysyła ustawę o szarlatanach do Trybunału Konstytucyjnego. Paliwa nieco podrożeją, poznaliśmy ceny na jutro. Powiemy też o modlitewnej opłacie parkingowej pod Poznaniem. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Lex szarlatan bez podpisu prezydenta. Przepisy budziły spore emocje, a Karol Nawrocki skierował je w trybie kontroli prewencyjnej do Trybunału Konstytucyjnego. Nowelizacja ustawy wzmacniała uprawnienia rzecznika praw pacjenta w walce z pseudomedycznymi praktykami.
2: Ustawa w obecnym brzmieniu budzi wątpliwości konstytucyjne. Kluczowym problemem jest pozbawienie obywateli realnego prawa do sprawiedliwego procesu i skutecznej obrony. Ustawa pozwala na wykonanie kar i blokad przed prawomocnym wyrokiem sądu, przez co następcza kontrola sądowa staje się właściwie iluzoryczna.
1: Ustawę popierają lekarze i resort zdrowia, a środowiska medycyny alternatywnej przekonywały prezydenta do weta.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Co najmniej 15 ofiar i kilkudziesięciu rannych w Kijowie. Rosjanie w nocy ponownie ostrzelali stolicę Ukrainy, a w ciągu dnia ponownie zawyły syreny ostrzegające przed kolejnymi atakami. To utrudnia akcje ratunkowe. Na miejscu jest nasz korespondent Łech Biłecki.
3: Na chwilę obecną wiadomo o uszkodzeniu co najmniej 20 bloków mieszkalnych, szkoły, przedszkola oraz szpitalu dla dzieci. Pod Kijowem w pożarze spłonęli produkty żywnościowe na jednej z hurtowni. Aby zlokalizować ogień, służba ratownicza musiała wykorzystać helikoptery. Rosyjski dron tej nocy także uderzył w oddział policji w Żytomierzu, mieście obwodowym na zachód od Kijowa. Nie żyją 3 osoby, jeszcze 53 dostali obrażenia. Do ataku tym razem Rosjanie

0: Użyli pocisków balistycznych oraz manewrujących, a także wielką liczbę dronów. Kijów, Ołech Białecki.
1: Także w nocy jeden z rosyjskich dronów spadł na terytorium Rumunii i eksplodował na polu.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Pijany lekarz przyjmował na Sorze, a śledztwo zostało umorzone w ubiegłym roku. Chirurg w Świdnicy przyjął 22 pacjentów, mając 1,5 promila. Śledczy ostatecznie zrezygnowali z postępowania.
3: Były to diagnozy właściwe i tutaj się nie dopatrzono tego, żeby któryś z tych pacjentów został narażony na bezpośrednie bezpieczeństwo. Prokurator podjął decyzję odnośnie tego, że dzwoni na brak zamian przestępstwa. Śledztwo należy umorzyć, to decyzja jest nieprawomocna.
1: Mówił Mariusz Pindera ze świdnickiej prokuratury. Ten sam lekarz został już złapany na pracy po pijanemu 12 lat temu. Wtedy również prokuratura stwierdziła, że nie naraził pacjentów.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Paliwa nieco podrożeją. Poznaliśmy maksymalne ceny na stacjach. Jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 52 grosze, a za diesla 7,56. To o 3,4 grosze więcej niż dzisiaj. Rządowe ceny maksymalne będą obowiązywały do końca sierpnia.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Parking pod kościołem w podpoznańskim Skurzewie można zapłacić. Ojcze Nasz, obok miejsc parkingowych zakon Paulinów ustawił tablicę zachęcającą do modlitwy.
4: Ojciec Paweł Kaczmarek, Paulin ze Skurzewa. Zobaczyliśmy, że tutaj tak w ciągu tygodnia stoją sobie samochody, nawet teraz je tutaj widać trochę. Gdzieś tam powstał taki pomysł, co by zrobić tutaj, żeby ci ludzie, którzy przyjeżdżają, żeby coś mogli zrobić, wjeżdżając na ten parking. Może będzie tak, że wjeżdżając czy wyjeżdżając, a dobra, już tam się pomodlę.
1: Paulini dodają, że nie wystawiają mandatów, a sumienie działa całodobowo.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I proszę bardzo, coś do potupania nóżką, bo to się inaczej nawet nie da. Tu Harcy Phil Collins w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

Artysta, który potrafił zahipnotyzować słuchacza, no panie również, John Lennon i Woman w Radiu Plus. No tak patrzę sobie w kalendarz, półtora tygodnia jeszcze wakacji nam do sierpnia, do końca tego miesiąca pozostało, także korzystamy ile się da. A jeśli akurat jesteście jeszcze na urlopie, albo ten urlop za chwilę będzie się z początkiem tego weekendu zaczynał, to przypomnę tylko, że cały czas trwa nasza zabawa pocztówka z wakacji w Radiu Plus. Możecie wysłać nam zdjęcie tego, jak spędzacie swój wolny czas, a do tego napisać krótkie pozdrowienia. To wszystko na naszej stronie internetowej radioplus.pl. My natomiast będziemy się odwdzięczali pocztówkami klasycznymi, takimi jak to się dawniej wysyłało. Jedna zupełnie czyściutka, a druga podpisana przez nas redakcyjnie, również z pozdrowieniami. I do tego jeszcze mamy zestaw letnich gadżetów. Koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary, torba plażowa albo ręcznik. Taki mam zestaw i na pewno on dzisiaj do kogoś powędruje.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
1: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
2: Wiosna, wiosna.

Sasmin Archer, Sleeping Satellite, to za nami w Radiu Plus, a dzisiaj, proszę bardzo, 20 sierpnia, w czwartek mamy dzień wyznawania miłości. No, to jest moim zdaniem dobry pomysł, po powrocie z pracy, spotkać się z drugą połówką i powiedzieć te parę ciepłych słów, a przy okazji mamy też dzień komara, co mnie trochę mniej cieszy, ale skoro wakacje, to liczę na to, że w dniu swojego święta komary będą wyjątkowo na urlopie.

0: Radio Plus.
1: Dziecko zginęło w wypadku na Podkarpaciu. Za chwilę szczegóły. ABW zatrzymała Ukraińca podejrzanego o próbę zamachu na zlecenie Rosji. Zakończyły się zdjęcia do kultowego serialu Rancho. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny wypadek w Szkodnej na Podkarpaciu. Zginęła 9-latka.
2: Kierująca straciła panowanie nad pojazdem na łuku drogi i auto uderzyło w przepust. Na miejscu lądowało LPR. Jednak mimo działań ratowniczych życia 9-letniej dziewczynki nie udało się uratować.
1: Mówiła Agnieszka Ciurkot z Ropczyckiej Policji. Droga w Szkodnej jest zablokowana.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: ABW zatrzymała Ukraińca podejrzanego o próbę zamachu na zlecenie rosyjskich służb. Serhii P. usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Miał podłożyć bombę pod autem przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego, a potem uciec do Polski. Mateusz Chłyston.
3: Do próby zamachu na przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego doszło w podkijowskim Irpieniu. Serhii P. miał podłożyć pod jego autem improwizowaną bombę. Ta miała eksplodować po połączeniu na dołączony do niej telefon komórkowy. Mechanizm ostatecznie jednak nie zadziałał. 63-latek po nieudanym zamachu zbiegł do Polski i ukrywał się w Warszawie. Agenci namierzyli go we współpracy z ukraińskimi służbami, zatrzymali i doprowadzili do prokuratury. Śledztwo w tej sprawie wciąż jednak trwa, prowadzi ABW pod nadzorem prokuratury krajowej. Zatrzymany Serhii P. został tymczasowo aresztowany.
1: Mateusz Chłyston, dziękujemy. Prezydent Libanu na audiencji u papieża. Leon XIV przyjął Josepha Aouna. Wszystko w czasie nasilających się napięć na południu Libanu, gdzie trwa konflikt między Izraelem a Hezbollahem. Kilka dni temu izraelskie naloty spowodowały śmierć 11 osób. Prezydent Aoun zabiega o przedłużenie mandatu misji pokojowej ONZ.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zakończyły się zdjęcia do ostatniego, 11 sezonu kultowego serialu Rancho. Przez plan przewinęło się ponad 100 aktorów i kilkuset statystów. Zdjęcia trwały 41 dni, a z reżyserem Wojciechem Adamczykiem rozmawiała Ela Piotrowska.
4: Moi drodzy, zakończyliśmy zdjęcia do 11 sezonu serialu Rancho. Bardzo wszystkim dziękuję.

0: dziękuję, było cudownie.
1: Naprawdę koniec?
2: No tak, udało się. Skończyliśmy zdjęcia. Teraz zostanie tylko chwila zmęczenia, a potem tęsknota, no.
1: Ale oczy ci się zaszkliły.
2: No zażyję, trudno, moje ukochane dziecko kolejne wyprawiam w świat, a 12 już nie będzie.
3: Wojtek, nie spodziewałem się. No jest.
2: Będziesz mógł się pobawić.
3: Wzruszający.
2: Bardzo się cieszę. Co może szeryf wręczyć w prezencie? No, jeszcze raz dziękuję ci bardzo.
1: Co dałeś panu Danielowi?
2: Pasko w bojski z nabojami i z koltem.
4: Emisję serialu zaplanowano w grudniu.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Na dobry początek tej godziny wita nas włoski duet Albano i Romina Power. Ci Sara teraz w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

przyjemne bardzo rytm od kultowej już formacji Fleetwood Mac, Everywhere. No właśnie, jak wakacje, to może być wszędzie. Everywhere będzie tam, gdzie pojedziecie i gdzie będziecie miło spędzali czas. A wakacje, no mimo, że powoli dobiegają końca, to jednakowoż jeszcze półtora tygodnia wakacji przed nami i wiele osób w tej drugiej połowie sierpnia na waszych urlopach. A my pytamy o to, gdzie spędzacie swój czas? Zabawa, pocztówka z wakacji z Radiem Plus. Można nam wysłać zdjęcie tego, jak urlopujecie, tego, gdzie jesteście. Napisać też kilka słów pozdrowień dla nas, to zawsze jest przyjemne, a robimy to na stronie internetowej radioplus.pl. Tam odsyłam, bo już za chwilę będę do kogoś dzwonił, pogadamy o waszym urlopowym czasie, ale też przy okazji, jeśli pocztówka z wakacji, to faktycznie w prezencie będziemy mieli takie klasyczne papierowe pocztówki, jedna przez nas wszystkich redakcyjne podpisana z pozdrowieniami dla was. A druga zupełnie czysta. I do tego jeszcze będzie zestaw letnich gadżetów w prezencie, czyli koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i ręcznik plażowy.

0: wakacji w Radiu Plus.
1: A tym razem dodzwoniłem się do Janusza. Januszu, dzień dobry.
2: A witam bardzo serdecznie. Witam ciebie i słuchaczy Radia.
1: Bardzo dziękujemy. Gdzie spędzałeś wakacje? Nad morzem, prawda?
2: Tak, tak. A to taki krótki wyjazd na parę dni. Najpierw była Jastrzębia Góra, później zdjęcie akurat wysłane z Karwi.
1: O, pięknie. I co? Pogoda, z tego co pisałeś, trochę wiecznie, ale ciepło, przyjemnie. Nawet dało się zanurzyć.
2: Tak, tak. Nie było tak źle.
1: A jak z turystami? Dużo chętnych?
2: To znaczy się zależy, w którym miejscu. W Jastrzębie było trochę, w Karwi też, ale już tak bardziej na takich, można powiedzieć, tak jakby dzikie kąpieliska, to tam nie było dużo ludzi.
1: Super.
2: Było nawet bardzo ludzi.
1: Czyli baterie naładowane, to najważniejsze. Dzięki też za pozdrowienia z Karwi, o których piszesz. A my mamy dla ciebie w prezencie dwie klasyczne pocztówki. Jedna również od nas z podpisami i pozdrowieniami, ale też do tego dorzucamy garść letnich gadżetów, to znaczy koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary i do tego jeszcze ręcznik plażowy. To się przyda na następny wyjazd.
2: No, na pewno się przyda.
1: Trzymaj się ciepło, do usłyszenia.
2: Dobrze, dziękuję bardzo, do usłyszenia, pozdrawiam jeszcze raz słuchaczy.

0: Radio Plus.
1: Grozi jej 5 lat więzienia, zarzuty dla matki dziecka, które wypadło z balkonu. MON reaguje na zarzuty w sprawie obrony powietrznej, chodzi o ochronę polskich miast. Już ponad 3 tony śniętych ryb, katastrofa ekologiczna na kanale Gliwickim. Minęła 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Grozi jej 5 lat więzienia, są zarzuty dla matki dziecka, które wypadło z balkonu w Łomży. 27-latka usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nie przyznała się do winy, mówi Joanna Czaplicka, zastępca prokuratora rejonowego w Łomży.
2: Nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu, odmówiła składania wyjaśnień, nie podała żadnego uzasadnienia. Kobieta przebywa na wolności, w dniu dzisiejszym prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
1: Przypomnijmy, 9 sierpnia 4-latka spadła z 5 piętra. Cudem ocalała dzięki sąsiadom, którzy rozłożyli koc, amortyzując upadek. W czasie dramatycznych wydarzeń matka dziecka spała nietrzeźwa w mieszkaniu. W ubiegłym tygodniu decyzją sądu rodzinnego dziecko trafiło do pieczy zastępczej. Minister obrony zabiera głos po burzy w sprawie obrony powietrznej. Wszystkie możliwe do użycia takie systemy są rozmieszczone według wskazań wojska, zaznacza Władysław Kosiniak-Kamysz i zapewnia, że Polska od kilku lat tworzy zintegrowaną obronę powietrzną.
3: Tak wiele tych systemów jest rozstawionych w województwie lubelskim, podkarpackim i w tych miejscach, gdzie ochrona infrastruktury krytycznej, tak jak tutaj w Płocku, jest kluczowa dla bezpieczeństwa państwa polskiego.
1: Gorąca dyskusja na temat polskiego systemu obrony powietrznej rozpoczęła się po wypowiedzi w Polsat News zastępcy szefa Agencji Uzbrojenia. Stwierdził on, że polskie miasta obecnie nie są objęte taką ochroną i że jeżeli przejdziemy do fazy wojennej, to zapewne będzie inaczej. Katastrofa ekologiczna na kanale Gliwickim. Z wody wyłowiono już ponad 3 tony śniętych ryb. Przez złotą algę od poniedziałku obowiązuje zakaz korzystania z części kanału. Z właścicielką Mariny Gliwickiej, Ewą Sternal, rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.
4: Mamy w tej chwili chyba 700 milionów, czyli prawie rekord, jak chodzi o zakwit złotej algi.
5: Czego wy nie możecie?
4: My nie możemy już w tej chwili niczego na wodzie, czyli nie możemy ani organizować rejsów statkiem, nie możemy wypłynąć tutaj z mariny, bo nie przepuści nas śluza Łabędy, nie możemy pływać statkiem, który jest na dole, poniżej śluzy Łabędy, który zawczasu tam odprowadziłam.
5: To ogromne straty dla was.
4: Tak, mniej więcej od drugiej połowy sierpnia ja mam w zwyczaju zbierania pieniędzy na wypłaty dla załogi na zimę. Jest to, przypominam, od pandemii tak naprawdę już co szósty rok takiego ciężkiego czasu dla przedsiębiorców działających w obszarze turystyki tutaj na kanale Gliwickim.
1: Przypomnijmy, złota alga była przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 26 byłych żołnierzy i spadochroniarzy rozpoczęło charytatywny marsz. Idą ze Szczecina do Dziwnowa. Do pokonania mają 110 kilometrów. Wszystko, by pomóc swojemu koledze z 56. kampanii specjalnej, Krzyśkowi.
6: Nasz kolega od 2023 roku jest po udarze mózgu i mózgu. Postanowiliśmy mu pomóc w zakresie zebrania się.

0: środków na rehabilitację. Jest on podopiecznym również Fundacji Dobro Powraca.
1: Mówi Wiesław Grzybowski z 15 oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy. Uczestnicy powinni dojść do Dziwnowa jutro około 23:00.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: No, zaczniemy instrumentalnie. Już teraz Jan Hammer, Crockett Stem w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

popołudnie z takimi przebojami w głośnikach, to przyjemne popołudnie, zwłaszcza jeżeli ktoś jeszcze korzysta z urlopu. Sierpień trwa, to dobrze, a jeśli tak, jeśli cały czas wakacje, to u nas również dzisiaj od 20 do 22 taka wakacyjna wersja prywatki Marek Sierowski, który będzie miksował właściwie non-stop. Minimum mówienia, za to bardzo dużo grania, a że weekend już właściwie za rogiem, to w piątek i w sobotę wydłużamy to przebojowe i taneczne szaleństwo aż do północy.

Żanet i Porquete Vas. Takie przyjemne rytmy. W to czwartkowe popołudnie. Za chwilę w Radio Plus Maggie Rayleigh, a już teraz Culture Club i Karma Cameron.

Dire Straits, Brother in Arms, to na koniec naszego spotkania czwartkowego. Bardzo dziękuję, Janek Pasterski. Do jutra, jutro wyjątkowo od 9:00 i życzę dobrego popołudnia.

0: Radio Plus.
1: Prezydent wetuje ustawę Lex Szarlatan. Jest odpowiedź medyków. Sąd przedłużył areszt dla Stu. YouTuber usłyszał wczoraj zarzuty. Tarnów na planie nowego serialu Netflixa. Chodzi o nową wersję Noce i Dni. Jest 16:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Medycy liczyli na podpis prezydenta. Tak zwany Lex Szarlatan idzie do Trybunału Konstytucyjnego. Taką decyzję podjął Karol Nawrocki. Zdaniem głowy państwa rząd w ustawie wrzucił do jednego worka niebezpiecznych oszustów oraz tysiące legalnych firm, na przykład z branży zielarskiej. Pacjenci potrzebują tych przepisów, komentuje w rozmowie z nami rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
2: Samorząd lekarski ubolewa nad tym, że te przepisy nie weszły w życie, ale rozumiemy też wątpliwości, sami je mieliśmy. My zgłaszaliśmy. Trochę szkoda tej pracy, która została włożona w tę ustawę, no ale największa szkoda to jest to, że to są przepisy potrzebne polskiemu pacjentowi i skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego powoduje odsunięcie ich w czasie.
1: Karol Nawrocki zapowiedział własny projekt ustawy w tej sprawie. Zaproponuje w nim nowy rodzaj przestępstwa, nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych, mówił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
3: To jest projekt, który gwarantuje bezwzględne ściganie wszystkich przestępców, wszystkich szamanów, szarlatanów, osób, które doprowadzają najczęściej chorych onkologicznie pacjentów do pogorszenia stanu ich zdrowia, tylko po to, by móc się wzbogacić.
1: Zgodnie z propozycją prezydenta, za doprowadzenie do śmierci pacjenta oszustom miałoby grozić 15 lat więzienia. Sąd przedłużył o miesiąc areszt dla youtubera Stu. Tymczasowe aresztowanie zostało utrzymane przez obawy matactwa. YouTuber ma zostać poddany badaniom psychiatryczno-seksuologicznym. Przypomnijmy, wczoraj Stu usłyszał zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia. YouTuber został przesłuchany w związku z aferą znaną jako Pandora Gate, która wybuchła w 2023. Groźny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej na Sądecczyźnie. Nastolatka straciła nad nią panowanie i przewróciła się. Jak się okazało, dziewczyna była pod wpływem alkoholu.
4: Dwie nastolatki jechały hulajnogami elektrycznymi, kiedy jedna z nich straciła panowanie nad jednośladem i upadła na jezdnię. Okazało się, że dziewczyna znajdowała się w stanie nietrzeźwości, natomiast druga nastolatka, która według zgłoszenia miała jechać hulajnogą bez kasku ochronnego, oddaliła się przed przyjazdem patrolu.
1: Mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Nastolatką zajmie się teraz sąd rodzinny. Od początku wakacji tylko w tym regionie policjanci zanotowali już 12 kolizji i 20 wypadków z udziałem hulajnóg. Rannych zostało 20 osób.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tarnów szykuje się do roli w serialu Netflixa. To małopolskie miasto ma być tłem dla nowych Nocy i Dni. Szczegóły zna Justyna Świderska, zasłuchana w temat muzyczny z pierwszej ekranizacji słynnej powieści.
5: Zdjęcia będą kręcone na tarnowskiej Starówce, która ma odegrać rolę Kalińca.
6: Tarnów jest tak piękny, że mógłby być przestrzenią do kręcenia wielu różnych filmów, seriali.
5: Mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Ekipa filmowców pojawi się na ulicy Żydowskiej, Placu Kazimierza i na Wielkich Schodach. Mieszkańcy chwalą ten pomysł.
7: No jest wiele urokliwych uliczek, no na pewno będzie pięknie.
5: A gdyby był casting, bo wiem, że będą, dla statystów, chciałaby pani spróbować sił?
7: No może bym chciała. W sumie czemu nie? Chętnie.
5: Pierwszy klaps w Tarnowie ma 24 września.
6: Trochę niedogodności z tego tytułu może się pojawić, ale efekt promocyjny jest bardzo ważnym elementem.
5: Dodaje prezydent Kwaśny.
1: Ekipa filmowa w Tarnowie ma się pojawić już na początku września. Spędzi tam ponad miesiąc.

0: Ostrzeżenia przed burzami. Wieczorem niebezpiecznie będzie na południu kraju. Opuścił już szpital 4-latek potrącony przez ojca na posesji na Podlasiu. W Ceucie rozpoczęła się ewakuacja. Chodzi o migrantów koczujących na plaży. Jest 17, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Burze i silne opady. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą wieczorem i w nocy. Wydano alerty dla południowej, centralnej i południowo-wschodniej części Polski. Więcej o tym Michał Skolimowski, gdzie w najbliższych godzinach będzie najgorzej?
1: W pasie od Śląska i Opolszczyzny przez Łódzkie, Świętokrzyskie, aż po Mazowsze i północne powiaty Podkarpacia i Lubelszczyzny. Tam obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia i tam może spaść do 55 litrów wody na metr kwadratowy. Burzą towarzyszyć będzie silny wiatr. W porywach do 115 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty o możliwych przerwach w dostawie prądu. RCB apeluje też o unikanie otwartych przestrzeni.
0: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. 4-latek potrącony przez ojca opuszcza szpital. Dziecko po niedzielnym wypadku na posesji w Bodźkach na Podlasiu zabrał śmigłowiec ratunkowy. Diagnostyka nie wykazała poważniejszych urazów, informuje Ewa Matuszczak z oddziału chirurgicznego Białostockiego Szpitala.
2: Dziecko trafiło do nas w stanie ogólnym, stabilnym, nie wymagało zabiegów chirurgicznych i jego stan ulega stopniowej poprawie, także dobre strokowanie co do zdrowia i wypis do domu.
0: Ojciec usłyszał zarzut narażenia dziecka na utratę życia. Mama już wyrok za inną tragedię w podobnych okolicznościach. W 2023 po potrąceniu samochodem prowadzonym przez tego mężczyznę śmierć na tej samej posesji poniosło jego drugie dziecko, 10-miesięczne. Mieszkańcy miejscowości o ostatnich wydarzeniach mówią jako o nieszczęśliwym wypadku.
3: Dzięki Bogu, że nie bardzo uszkodził to dziecko. To najważniejsze. Szkoda i ten ojciec na pewno załamany. On woził nieraz, widziała tego chłopczyka, bo jeździ po tych robotników, to woził go w samochodzie, a dzieciak gdzieś wylazł. Nieszczęśliwy wypadek.
0: Policja zwróciła się do sądu rodzinnego o zbadanie, jak w tej rodzinie wygląda kwestia sprawowania właściwej opieki. W Ceucie rozpoczęła się ewakuacja migrantów koczujących na plaży. Od rana służby przewożą do tymczasowych ośrodków osoby, które wdarły się z Maroka do hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Zdecydowana większość migrantów z lipcowej fali została zawrócona, ale w Ceucie pozostało według różnych szacunków od 5 do 8 tysięcy osób. Część z nich od wielu dni koczowała na plaży w tym mieście. Plaże obecnie sprzątają służby miejskie. Wierzę, że jest to bardzo ważny krok dla powrotu Ceuty do normalności. To jest również niezwykle delikatne zadanie, priorytet traktowane ze względu na względy humanitarne. Zaznacza minister do spraw migracji Elma Saic. W ośrodkach migranci przejdą procedurę identyfikacji, dostaną pomoc i będą czekać na decyzję w sprawie swojego pobytu w Hiszpanii.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Internauci podzieleni w sprawie klipu promującego Polskę. Do sprawy odniósł się nawet premier. Chodzi o pierwszą z trzech reklam przygotowanych przez polską organizację turystyczną, w której wystąpili Jesse Eisenberg, Ania Rubik i Robert Lewandowski.
5: Według badania prowadzonego przez Res Futura Data House, aż 85% internautów uznało kampanię polskiej organizacji turystycznej za wizerunkową porażkę. Nawet premier żałuje, że nie był reżyserem klipu.
6: Gdybym był, to bym pewnie może trochę inaczej ten scenariusz zbudował.
5: Wojciech Kadryś, specjalista od marketingu internetowego, podkreśla z kolei, że takie akcje powinny być oceniane przede wszystkim za efekt.
7: Tego się obawiam, że my wydamy te pieniądze, 7 milionów, i nie zobaczymy efektu.
5: Niedługo mają zostać opublikowane kolejne klipy kampanii, kręcone w Gdańsku i Krakowie.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski.

0: atakowana w ciągu dnia. Tylko tej doby alarm powietrzny wybrzmiał tam 5 razy. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Mieszkanie zostało zniszczone, mieliśmy opancerzone drzwi, zostały wyrwane z zawiasów. Fala uderzeniowa omal nie wyrzuciła nas z mieszkania, nie zostało nam nic. Zdążyłam schować rodziców i dziecko w łazience, dzięki temu przeżyli. Mówiła mieszkanka jednego ze zniszczonych bloków. Przypomnijmy, mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali w nocy alerty w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. To efekt zmian procedur ostrzegania przed zagrożeniem z powietrza. Utrata mandatu i nawet 3 lata więzienia. Taka kara grozi burmistrzowi Wodzisławia Dominikowi Ełły, który miał prowadzić pojazd w stanie nietrzeźwości. Został zatrzymany w poniedziałek. Badanie alkomatem wykazało ponad promil. O szczegółach Wiktoria Kmiecik.
1: Burmistrzowi Wodzisławia zatrzymano prawo jazdy, jednak nie został on jeszcze przesłuchany i nie złożył wyjaśnień w sprawie. Z nieoficjalnych informacji wiem, że policjanci, którzy zatrzymali samorządowca, służbowo się znali, dlatego sprawa zostanie przekazana innym mundurowym. Natomiast jak potwierdza Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach, postępowanie w tej sprawie jest prowadzone.
2: Policja wszczęła dochodzenie w tej sprawie, wydała także postanowienie o przedstawieniu zarzutu, natomiast nie zrealizowano jeszcze czynności w postaci ogłoszenia zarzutu i przesłuchania podejrzanego. Są one już zaplanowane. Wszystkie czynności w tej sprawie realizujemy standardowo, tak jak w innych tego rodzaju postępowaniach.
1: A prawomocny wyrok za przestępstwo umyślne oznacza dla burmistrza utratę prawa wybieralności i automatyczne wygaszenie mandatu.
0: W najbliższych dniach Dominik Ełł ma być doprowadzony na przesłuchania. Jesteśmy zaskoczeni i rozczarowani, mówią przedsiębiorcy o propozycji zmian w podatku CIT. Plany zakładają podniesienie go do 22% dla firmy z przychodami powyżej 50 milionów euro rocznie. O szczegółach Olek Ruszkowski.
3: Oprócz PIT-u ma zmienić się też CIT. Premier Donald Tusk zapowiedział zmiany, które mogą wejść w życie od przyszłego roku. Przedsiębiorcy odpowiadają, że takie rozwiązanie uderzy w ogromną ilość polskich firm, nie tylko w największe spółki.
4: To jest po raz kolejny złamaniem danego słowa przez rząd, że zmiany podatkowe będą miały odpowiednie vacatio legis dla przedsiębiorców, dla biznesu. To jest naprawdę duże zaskoczenie. Oczywiście to się odbije na inwestycjach, odbije się na rentowności firm i też na ich konkurencyjności. Taką naprawdę lekką ręką dokłada się przedsiębiorcom tak naprawdę podwyżkę kilkunastoprocentową podatku.
3: Komentuje Michał Borowski z Business Center Club. Zanim jednak zmiany wejdą w życie, ustawa musi przejść przez Sejm i zostać podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Eksperci szacują, że zmiany w podatku CIT mogą dotknąć nawet 4000 polskich firm.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Tegoroczny sezon nad morzem gorszy niż w poprzednich latach. Zdaniem restauratorów i właścicieli pensjonatów to przez pogodę i straszenie paragonami.
6: Jednak goście w tych czasach rezerwują dopiero jak jest pogoda. Także sezon nie był zbyt udany. Myślę, że spadek około 30-40%, jeśli chodzi o gości.
0: Mówi Klaudia Milewska, właścicielka jednego z pensjonatów. Tegoroczny sezon negatywnie oceniają też ratownicy wodni. W sumie na przykład w Mielnie czerwona flaga powiewała przez miesiąc.

0: Radio Plus.
1: Fala krytyki po decyzji prezydenta. Chodzi o tak zwany Lex Szarlatan. Kolejni ranni wrócą jutro do Polski. To po katastrofie na Węgrzech. Muzeum za złotówkę. Placówki otwierają się na młodych. Jest 19. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Fala krytyki ze strony rządzących i wielkie rozczarowanie medyków. To po decyzji prezydenta w sprawie tak zwanego Lex Szarlatan. Karol Nawrocki skierował ustawę do Trybunału.

0: Środowisko medyczne liczyło na podpis.
1: To są przepisy potrzebne polskiemu pacjentowi. Skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego powoduje odsunięcie ich w czasie.
0: Prezydent zapowiedział własny projekt ustawy, który ma m.in. wprowadzić nowy rodzaj przestępstwa – nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych.
2: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Kolejne osoby poszkodowane w tragicznym wypadku na Węgrzech wrócą jutro do kraju. Dwie osoby przylecą na lotnisko Rzeszów-Jasionka około godziny 13.30, skąd te karetkami zostaną przewiezione do szpitali. Przypomnijmy, w niedzielnym wypadku polskiego autokaru zginęło 12 osób. Wszystkie ofiary zostały już zidentyfikowane. Teraz trwają procedury związane ze sprowadzeniem ich ciał do Polski, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: Robimy naprawdę wszystko, żeby jak najszybciej ciała przewieźć do Polski. W pierwszej kolejności rodziny osób najbliższych zostaną poinformowane, kiedy i w jaki sposób to ciało zostanie przetransportowane, a dopiero w dalszej kolejności przekażę również opinii publicznej tą informację.
2: Rodziny ofiar mogą też liczyć na pomoc psychologiczną. Katastrofa ekologiczna na kanale Gliwickim. Wydobyto już ponad 3 tony śniętych ryb. Wszystko z powodu zakwitu złotej algi. Od poniedziałku obowiązuje zakaz korzystania z części kanału. Obawiamy się, że czeka nas powtórka z 2022, gdy z tego miejsca katastrofa rozlała się na całą Odrę. Mówią w rozmowie z naszym reporterem Dariuszem Brąboszem wędkarze z Gliwic.
4: Dużo się pokazuje, dużo się mówi o tej złotej aldze, natomiast nie szuka się przyczyny. Przyczyny i winowajców. Przecież ta alga nie powstaje od teraz, od chyba 2022 roku. I do tej pory nie znaleziono albo winowajcy, albo przyczyny, albo czegoś takiego.
5: Smutny widok, jak tyle ryb się wyławia śniętych.
6: To bardzo smutny widok, ponieważ to też jest dla rybaków też przykre.
4: Liczę na to, że za którymś tam razem znajdzie się ktoś, to czy prokuratura, czy śledczy, czy cokolwiek, znajdą przyczynę winnych, właśnie doprowadzają do tej sytuacji.
2: W razie potrzeby do walki ze złotą algą może zostać użyty nadtlenek wodoru.
7: Wiadomości Radia Plus.
2: Ma zapewnić młodym dostęp do kultury. Ruszyła akcja Muzeum za złotówkę. Korzystać mogą wszyscy w wieku od 8 do 26 lat. Do odwiedzania muzeów zachęca minister kultury Marta Cienkowska.
8: Przede wszystkim zwiększamy dostępność w kulturze. W naszych 19 instytucjach dostępne są bilety za złotówkę. Dla młodych osób w wieku od 8 do 26 lat. To są wszystkie muzea narodowe w całej Polsce. To jest także Zamek Królewski w Warszawie. Cała lista wszystkich instytucji dostępna jest na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Oferta obowiązuje przez cały rok i dotyczy wystaw stałych.

szum morza, gorący piasek i lato z nutą nostalgii w Radiu Plus. Pozdrawiam wakacyjnie. Izabela Trojan.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam wakacyjnie. Przed nami holenderski duet numer uno i Tora Tora. Potem duet Erasure i Ola Mur.

za nami duet Erasure, a przed nami formacja Monte Cristo w utworze Lady Valentine. W tym miksie będzie również holenderski duet Fantastyki Mariano Mas, a także włoski duet Righeira i Notengo Dinero.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na drugi dzisiejszy miks, a otwiera go B-Boy utworem Catch the Fox. Potem duet Radiorama i Desire, będzie też Kuzato w nagraniu Stobolando Conte.

To był Kuzato i Stavolando Conte, a teraz już Holly and the Congo Band w utworze African Man. Będzie też Lee Marrow i jego kolejny wielki hit zatytułowany Don't Stop the Music. Potem Mr. Dream i Around My Dream.

Za nami Mr. Dream, a przed nami Sun Ray w utworze Comanchero. Potem utwór z repertuaru Gazebo a Like Chopin w wykonaniu formacji VIP. Będzie też duet Marks i Spencer i ich wersja hitu Stay.

Za nami Marks i Spencer, a przed nami grupa Novecento w utworze I Need You. Na koniec tego miksu Martin King i utwór zatytułowany San Francisco.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: W wakacyjnych klimatach John Secada, Just Another Day, potem Lucia i Marinero.

To była Lucia i Marinero, a teraz dwa utwory połączone w całość, czyli Dla Kolegiala i La Isla Bonita, a śpiewać będzie Michaela. Potem włoska grupa Massara i oryginalna wersja przeboju Margarita, a także grupa Bonnie M i ich wersja hitu Kalimba de Luna.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Oto nasz kolejny wakacyjny miks. Na początek W i jego wersja hitu grupy Blondie, Heart of Glass. Potem Ice MC, Think About The Way. Będzie też Korona, The Rhythm of the Night.

To była Korona, ponownie W, tym razem w utworze Run To Me. A potem formacja Saturday Band, która przypomina nam utwory She Has A Way, Dancer, Megatron Man i Menergy.

To były utwory m.in. z repertuaru Patryka Cowleya, a to była formacja Saturday Band. Przed nami Savage i jego wersja utworu Strange Love grupy Depeche Mode, potem Savage i Don't You Want Me, będzie też Savage w kolejnych dwóch wielkich hitach Don't Cry Tonight i Only You, ale tym razem w takich klubowych wersjach z lat 90. ubiegłych.